banana, akumaya, sekun, akumaya, banana, akumaya, moren, akumaya, banana, akumaya, sekun, akumaya, banana.